0: okej, okay, okej. Okay. Hitri kviz.
1: Se spomniš te pesmi?
2: Ja.
1: Okej, okay, okej, okay. Kaj pa ti?